0: Halo, z Brona, no.
1: Kupujemy rosół.
2: Najpiękniejszy sejmer.
1: To jest przerostujcie po mnie, no.
3: Rosyjanie tam poszły, hej?
2: Chyba jest sejmer.
1: My kostamy milczenie, co? Najpierw muszę, że idziemy.